0: Wszyscy mężczyźni poszczęście, dobre ranie przyje serbski rozwóz do serbskiej Łużycy, gdzie się jeszcze czmakaj w pece, ale nie dziwajcie toho, widzi Milan Grojlich derje na wopelno a może rec, co so dżęca w busowaniu stała.
1: No dobre ranie, hajkaj zwuczyny ma Jan Reo, niedom sportowy pokiwy za kunc tydzienia, to so to lato jeszcze stała. Dalej poladniemy na online-owe poskitki budyjskiej mieszczanskiej knihonie a składnostnie tydzienia demency w Niemskiej zabieramy so też z tutej temu. A na dzieci czeka na podziewiecich nasz dundak, tam pądzie dżęca wo psy.
0: Haj, ma to już starsza młodzina si rady na dundaka na poska, aż si jun na poska, 6 czmięć, no po 6 cześć. Dobranie przyje serbski program.

0: Na powiedzmy su, hizo dos schnere do dnia startujemy, czy być Münchino poszeszcze się, a preda hać tyś nie dom na dalszy rytmus serbski poladamy. Sim so rozsudziła najpred raz na wiedro poladać, ako je kunste dzieniam, dzień cajuce tojszto los, a lucho si przyja dosć dobre wiedro. Nahaj, to so tyś na w obrazach Lipicini. 7 stopniu pokazało nie żywe slebro, no to je hizo trochu takie bole, po takim nic cele tak bez rukawo los se skiery tyś dla bezlkścinć. To je ważne, dzień za rano, po takim 7 stopniu we salowie. Dziewicz mamy hiżo miestem we Bukiecach, ale chyba kwosom 7 stopniu żywe slebro pokaza. Aż to wieszcza tuż metrolukojo za dzięcniszu sobotu, potem zo jeso miesaczko zrumował, a też rańcza mła, so słunczko pokaza tak prawie wudryje so wokoło 8 ze swoża, a potem switchi cywe do południa, hać do poprzy południa na nas, hakle po południu potem od swaciny semnika, kso muroczyle przydruża przy temperaturach około 1,23 stopniu w najwyższej hodnocze dżęca. Jucisza niedziela startuje szira ze smroczylemi najwyższej hodnoty jucy 1,23 stopniu na popołudniu jeliście na kowy proszeni, potem so słunczko też wudryje, to je czym Rinčo a pondžela vostanje tež cva šira pomročena, tak vješča metrologojo. Temperatury pak su neđevajce toho vysoke 1,23 stopnju. No aj, a do přichodnoch dňo to môžeme tež ešte raz rec zo nauroči so nimale tež liečo na šelakých miestnach tež po cove nemskej vješča metrologojo. Hač na 6,23 stopnju plus. No to poladamy. Tak, cyle tak czopo nie trzeba być, ale takie miłe temperatury wodne. No to są też dery czyni, potem so chodzi też na przykład wąka raz smaczyć. 12 minut po 6, dobrany przyje samski program. Kunst tydzienia je, na to dopomni nas też spiewający Jank a Hanka.
1: Je piat po światoku, styju z autom kasu. Nuż mam zboża, kwiczy liszy do cieniu. Zadę mnie. Wulke Trubinje.

0: Na, busset mich ja.
1: Serbski Rozwas. Bojesce. Studio Milan Greulich.
2: Saks rybario zahaja dżęca wyrieci cach lietu szukarpu w sezonu. Zdobo mnie to zazbie za 25. wużiske rybowy tydzienie, kotre straja hać do prynieho novembra. W tutym czasu haty wotwojeja, što się husto z ludowymi swiedzieniemi

0: Ja, seine. Gäsch sagski ribarski siask, s gili su karpe lietza mensche hat schloni, do geschne su horze holietscha as suchotet la dere rostli. Do la licha ribario s wischimi pfatschi s nami, wo kobo jesatsch euro na kilo. Siasko obschätzet zwo domowine je nowe wubirk wutwo rivo, so bis romadnost schmes delni ahoni wuji zu lepe haivo. Czwonojo su Franziska Albertowa, David Statnik a Bernard Zisch. Dale su na czeroschim posiedzeniu Ukroszczycach diskutowali wo Wulbach sakskich zastu periodo Sauerzbowie rade. Zdzila kritizuja so wysoke naroki na czesnohamckich czwonoradę. Hat do końca oktobra moža so zaim Cipšizewicz. Sakskich czwono Sauerzbowie rade woli siasko obschätzet zwo domowiny potom na swoim przychodnym posiedzeniu. Klinikum w Łużyskiej Jezoriny w Wojarecach je czera wotywriło nowy operacyjski wobwuk. Srediszczo je moderna operacyjska żola, w kotrych dziewaja też z robotorom Da Vinci. Tutun zmożnia precyzniejsze, wiestczysze a mniej inwazywne operacje w osobie na polu chirurgii żyłków. Kiedy koronia zdzieli, su do nowych rubnościów a techniki do romady jaca 7 milionów euro inwestowali. Rečne centrum Vitae zariaduje lieca 9. kroč serbsku komiku Dživarničku. Ilustrator Stefan Hanuš zaveže šulario 7. letnika do rysovania komiku. Po prvních letach v Hornim Hajnku je Dživarnička lieca 2. kroč na Radvorskim dvorništu. Dokež by zajm znova vulky su ju na 2 dni rozdělili čera a dženca. Kež rečne centrum zdělí, vobdělí so doromade 1,30 dječi. Reine zjednočenstvo športovie jednotky Kroszczice a koparskeho mústva zelenobierwy chłoki je čera v Kroszczicach 28. koparski turnier starych kniezów vo pokal serbskeho sokova dobyvo. Kroszczenio a horčenio šitke rydobychu. Druhé miestno v obsadžichu koparjo sokova ralbice chłoki ceče mústvo športovie jednotky Niebelčice. V obdzielivo bieso 5 cilkov rali su po modusu kojžde přečivo kojždemu. To bych opowiedz, czy jakiś namakacie też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Wiele słońca nam za dżęca zlubia, a w ostanie sucho w około 20 stopniu wodnio zmijemy.
2: Na drach słończo nie stała, to już dobro jest, bo a Jarunie przemysluju jeszcze, jak je ten robota rykał Da Vinci, tun ci pon Mona Lisa pon jako show zeszije. Zimieczine, pon abo, zwodajcie, proszę.
1: Serbski rozwoz.
2: Sedlich, na jota tak.

Wiedom pola damy na nasze popiły do dżęcy się chodnia, szako je pod sobie wóżicy, niż to luz 6 mieci, no ponad po 7 się. Dziś w ochozach tam swieci domowińska skupina konstytynia 80. jubilej w obstacza. To niech so wam dere poradzi we swieczeniu. No a ja dziś tam hiżoszcze, za noch chcecie tam jenoś, ja prawie raz przez palc 20 metrów dalej hicz, albo su to tlasto, tam do parka Budzinku na przykład. Tam maja konstytucja też w osobite wiki, w osobitu burzu, a to mienujcy burzu roślinu, nie tylko do nazwy, szako, chociaż so szelakie kwietki też nie tylko dzielić, a wurecz, a przesadzić. No a ja tam możecie, czy so też poradzować dać. Co so tam stała, jak dobicie to czynć, a kotry kwietki, so chodzi na przykład do pełnego słońca, do półsłońca, albo które mieli się zysadzić, gdyż macie też wysokie sztomy na zarodzie, so mieli potem też ze skorieninami a ze skorieninami też wopkadzić. Po takim związajcie rad lubię, też serbskost tam ze domowińskiej skupiny, a też ze przyrodu, co już so poskyciwe parku Budzinku. Po takim wostudzić, co wam nie budzie, a za to woprawdzie tomu tak je. Po przychodniej stuczce mamy dalsze pokiwy za was.

Dobre ranie, dzieci. Znajecie sytuację, że wonka popuczu, a naraz stoi cudzy psyk przed wami. Jak so prawie zadziażisz? Co za nas ryka, gdyż psyk zywa, z łopuszku machota albo koci? Dundak jest z ekspertuku za psycze zadziażenie zetkał. A wam dzięca rano na podziwiecie ich na praszenia w odmowie.

0: što so bolava siba. Nadio mnie nic je nešt čisto. Du so bolava s veusy, gmenje, vosadje, a vo doas du es veči.
1: My sme rade z vulke žicu a mikrofonom podla. Sčelče nam prošu svoje termine.
2: A ja, čele praktis, vupada to tak, so namakače na naši app MDR Serbia Vodkas. Sčelče nam svoje termine. Tam klikče prosče na Hesvo hore, potom vočini so kontaktne formular. Podobne, kajž znaječe jun tež napšikvat ze skratulacijskeho formulara a tam potom informacik zariadovanju abo tež termini. Zapodač, zapisvač a potom votedač a votsvač na serbski rozvoz. A tak vime, diso džes, što ve Serbach stava, hač su to nazimske zariadovanja abo kermušne rije domkovanki abo tež vuvojenje vašeho hata šitko to nas zajmuje. A słuchario serbskiego rozwosa wiezo też zamuli si tam dojecz. Nietko poladam wam na czasny, kiedyś nie macie runie rudce swobodne, a wóci też nic. Cztery mięczyny dowosymy się do wranie przyje serbski rozwos, a to ze Lisabona spiewają.

Just let me know. Povesteme się. Eurovision Song Contest. Znajecie pomienie Sanos 40 w ubiczowanie przeco. We mi obladali. Je to najwyższe hudne wurisanie. Gdzieś przedstaja so kraje. A to spiewają. A też w mniejszym wobuku, ale nic w mniej ważnym wobuku. Wot mi jest to też poprom na runinie. Hej, małych ludów przed bimaj, letomaj bierze to na Korsice, so su so tam zastupierio zetkali tyż. Serbia bych ju podla w 8. miesto jedyne wopsadziła Lena Hauptmann-Neutz jako serbska zastupiarka. No a leca by było zas tak daleko, so mieli so tyż skupiny za so zetkacz międzynarodny. No hej, ale nie so nażel wuhotowari namakało, nie, nicht uns praju, to my zczynimy, przeproszamy. Ludzi też so mogli tu pola nas spiewać, no to są se frizojo prajli, wupadny czdacz, to my no chcemy, chcemy to. Na naszej runinie dalej czynsz też se przeprosyć sami, a mały lokalny songfestiwal Lied 2026 organizować. No ja tak sem se wubrała z pomocą uczbnej redakcje, haj młodego muża, kiż so tam też na wubiedżowaniu w obdzieli. Potajkim je to młody muż, kiż mienuje so rukzak, a tak on spiewa hajce, a to je też we fryzyjskiej narzeczi. Potajkim dajcie sobie też tutun spiew lubić, a nadziejom, nie? Tak organizatorio praja, so chce jak letu za so festiwal wułować. No, snano moli to też zjazać ze folklornym festiwalom tu we Wużicy, to tla by nieszto było. Po takim, dobre ranie przyje serbski rozwoz, 12 po 8.

0: Thema Dundakujenza subsy, a kak so prawie im napszeczo zadziarzimy. Ja mam sama psa, a wiem, dy so weseli, dy manu spolny, a što ma rady, abo nic. Czego a zadziarzenie psa prawie zrozumieć, pak nie drudy zsywa tak lochko. A k tomu se so ty, Mato, z fachoczu zetkał.
1: Za to sem se do jasince dojil. Tu njevo čakuja mi jenoš jacere psy, ale tež jih vopse djaka a ekspertoka za nje. Skutna likoka Zara Benčec. Halo, Zara.
2: Dobranje, Mato. Veselu so za sedjenca kemnih pšišu.
1: Kaj špravljene. Poprom so jih ne boju. Ale tak pravi jih tola nje zrozumiju. Što da reka, diš machot a psyk z vopušku? To so veseli, abo?
2: To trichi, gdyż tym psyk zapoczyna ze swopuszku machotać, może to rikać, że są un wieseli. Ale, a tam dobimy jaraz kiedyś, bo może to być, że un ma tu druje emocje. To rikać, gdyż ta wopusz machota, jo to jene znamio, że ten psyk jo rozbudzene. To rikać, to może pozitivne być, że un se jara wieseli, kiedy se nosite praju, albo też negatywne, respektywne, że on ma strach, abo jo neveste. A tam jo uprođe ta situacija tola tak, so mu ne možemo pšetco prajči, že štun psik se svopušku vješli, so to pon pšetco rika, so on veseli. To može uprođe tiš boč, so on tola pokaza, so on neke neveste jo, abo samo strahočiu. A tak jo ta situacija ti strašna. Pšetco se s nevesto, što može sem psik tiš jemo zakusnič.
1: Okej. Okay. Tak jedno reto potajem kim nie. Kak ta roze znavam, hat so veseli, abo ma cilje jedno re stres? Što su znamenja za to, abo tamne?
2: Hej, to je uprođe tak, za jedno psa čita, tak prajene, za cijom čivom. A za jedno si dobi tu situaciju, hati cijo mimiku, gestiku, hati štun stav čiva, abo tu pojib vopki čivovač. Ja možu to nekajmo sputač, kus rozkvašč, jel jedno psa vidži, kotrež skutkuje vjesovu, za svopušku vješli, a snano samo tak jara vješli, za su tu zatk sobu čumpa, a te co čivo skutkuje jara nenapjate, a te uši su na neutralne pozicije, a jen žitela mati tun začet, da se tun psika izkus smije. U nepokazane zubu, ale jen matun začet, da tun spokojne upada. A potom je ta situacija jara přijomna, tun psik so veseli, a jo zbožone, za un tebe zetka. Pompa dawe ti ta situacija, zo tu psyk narobo sprostne. Te cilo čivo stuj, kaj špenk, ha ta wopuš so najmo zbine do pojutra, upada drude kaj štajka antena, ha un započne do jeno smira kutne ladač. A tam je ta situacija tak, so un tu jara napjatejo, a so da svoj fokus na jednu vitsku. Napšikvat doživimo to usto, gdyż sme popuču z psom, a nadobo jen druj psik napšečo šinže. A gdyż je tu ta napjata situacija, to ište nije strašne, ale mo dobimo tu kus bole skečblive bič. Dokaž ta situacija može spešne kepnič. Přišelné signály jsou, že tom psík započe vůrčeč, knuren, abo že on samo zubu pokaza. A to jsou alarmové signály, když dobíme se ročošťanč.
1: Jsem již raz viděl, že psík nastajnosti zivá. Je on mučný?
2: Hej, to se ty znodere vůbkeč bylo, to je tak, že psy, kajž moty můžeme zývat, že jsou one mučné, že jsou one nenapjaté, ale už jsou one to ty pokazají ve situacích, když one cítí nám prajč, že oni se nikak nepříjemné čují a one spotají tak prajené nás zmírovat a jich samo zmírovat. A to dal ja jacere signále, als například, kaj se zdezno praju, ten zývane, abo tež lízane najemo přes hubu, abo za one co nadobo připadce lízaja, abo samo toho druho psa, abo toho člověka lízaja. Nejo najúštišo je neznamio ľubošče, a přikilnošče, ale poprom je neznamio zmierovano partnera. To są już takie sygnale, które możemy interpretować, że so psyk w tej sytuacji nie czuje cele, a tam dobimy jemu rumdać.
1: Jeli zetkam przy wukodziowaniu albo na rajkaniściu cudzego psa, jak so prawie zadziarzu?
2: Często gdzieś się ze zwierzętami albo też ze psami so zetka, dobi je mierny ostanć, nie smie ryjić albo cele napięte na tego psa przylecieć. To jest cele ważne. Also często pomału pojibę, a ja mierny mielczo. A jeli tam jen wupsidzia, bo tu tam psa podlają, bo nie wiedzą, często ważne są wupsidziera upraszać, choć smien so psyka zbliżyć, a choć smien tu omajka. Dokąd ten wupsidzio najlepiej wie, jak ten psyk na dzieci reaguje. Jeśli ten wupsidzio nieke pozytywne odmów da, potem są mierne bliżyć, ostaneś pa z wostawką gustyją, a doczekasz do niej ten psyk tebi szindzie, a tebe poczucha. A jeśli ta sytuacja po mierna ostane, ty pytne, że są bóle wesej, że on nie napięte, potem możesz je rady pomagać.
1: A što činu jeli so tlaku z boju, a naraste cuzi psyk přede mnu?
2: To je te taka situacija, kiš je jara važna, so jen tu tam pravo reaguje. Vopravdje mirne steo ostač, ruce najlepe na boku, kruče džeržeč, a važne jo, nic na psyka direktne ladač. To vidi psyk jako agresivitu. Tam je vopravdje se pokazalo, tak da te psy meso bo ryča, jeli jen pon vobličo, svojske vobličo od psa odvertne, abo snano del Nada na zemju, jen tutun agresivitu iže onza. Tum psykve na najjacich padach pon jenoš počucha ha so zmine, abo so docuva za tebe ne zajmuje. Hale, jeli un tola, če co bole na tebe šinje, tebi je to nepšijomne, potom je najlepe za so pomalku zvertneš, a s tem te ti za so pokaza, za ti nechaš ničo zvemu jemu, hale za ciš ti tvoj mirmeč.
1: To bych w obchodzie jara dobre pokiwy. Luba Zara, my dziak za to, a dalej wiele wesela z twoimi psami.
2: To ta so rady stało, a weselu so, że tu ta tematyka zajm zbudzi. My so rynę dundako.
3: Jeli je vam to netko šokusk przez pyszne szło, poladajcie rady pola dundaka online. Tam smy za was fota a rozkładzienia k tomu zestajeli.
4: Cyk, a koć,

0: ma to kotru team da se de psyk abo kuczka. Ja słucham na kuś de patte do teama psyk.
1: A ja sem team kap, pszetso iście. Tun se mencha nima tak wutre zube. Nie trebam ja ne romatki rumwatsch, a za nie u prusni nach nega ku pensiu bytacz.
0: Heiß, du machst Praue. Stuisch, zessi psa, kupitsch, masi to dere, do toho pschemeslitsch. A mato, na konsuma mischte Pocke usauschisch, gisu time Karp, Jensa, Wotoria somianuitze, Wujiske, Rübiatze, Dujinje, na erlichtet statoku Ritschitzach. Tamaja pisane Programms pschiotoane, mojecze so Rübe najesch, abo ju zule jednore wobdziwatsch.
1: To mam netko w obchodzie nidom za so lust, si wudu zapakować, a cały dzień przyjacze siedzieć. A jeli potom dolara z cudzoho psa po puczu zetkam, so netko dawno jace ta kera nie boju, dokiż wiem, jak mam co zadzierzyć.
0: Prima, to był wszako cel dzienniejszego wysuwania. Miecze so a zmiecze so, praja Bettina?
1: Mato?
2: A jeszcze poki uszytkim dzieciom znano też runia delanskim. Wulki powietrowy balon minuce hotuje so na wotlet. W tym padzie rzeka to na wot jest. A to blisko szunuskiego sportniszcza je cały team szoferu. Po takim sztuś ma lust, a wosy by też zajm si to wobladać. Jak czopwy pun balon do powietra zbieha spiesznie si dojecz albo dobieżeć do szunowa na wuku blisko sportniszcza. Utromny czak swiernemu słuchaczu. Kuchary serbskiego rozwosa, kisie dzieciom, termin, a też runu, tutun akcju sposredkował.

0: żeby to chodzi na piatnacze, jakby tak naczysać, jak wylne raczo czytacze knia, bo tyś nowiny klasiczce, tak rzecz z papieru w ruce, albo poladacze w raczo tla do e-book readera. No hej, to ma kujże takie swoje najlubsze czytanskie metody. Za Bobojo ma miestrzanska biblioteka tu w mieście szeroki poskid. Kleca je swój online system samotnie zmieniła w tym, a jak biblioteka czytarjo wabi, jest o Lydia Maciowa z Józefiną Rachelic rozmawiała, kotraż je zamowita za zjawnostne dziwo w bibliotece.
1: W knize listować, to je w opytowaria mieszczanskie biblioteki ważne a potrzeba. Mez kniżnymi polcami su skorbikom popuczu. Ale też do wirtuelno korbika może se kniz biblioteki skazać. A za to ani dom w opuścić nie trzebaś. W upokaz kniunie za 15 euro w oblito pak trzebaś. Tak Józefina Rachelic.
2: Hej, bo mamy nitko w tym Borrow Box, a nic jest w tym online. Tam są można upościć e-books, i słuchanskie knie, i nowiny. Za to w dobie jest wizo przyzywane być, ale po nie to darmotne te upościowanie. Hej, to są może przez smartphone, przez laptop, albo przez tablet potem używać.
1: Przystup na Borrow Boxu jest przez internetną stronę mieszczanskiej biblioteki możny. Komuż je to przekomplikowane a nowe, dostanie w osobinskie poradzowanie.
2: Gdy su prasze na jowyzo lipy, wszedzby biblioteki nie mosin, trzeba su wopraszeć, po co to rozkładzie, ale chyba, jak to poprom, cele najkomplikowane system czysłom, kiedy na tej kartki od biblioteki stoi, narodnicki datum nuc dać, a po nie to może szo używać.
1: Jedna czytaka, która się wiele lat skiery online wypoczynie biblioteki używa, je Helena Kralec.
3: Tobie zamy atraktywniejsza, hat to ja do miasta podam, ha si tam wypoczwem, ha dole da so rutscho dać dobi, tobie cele jednore przyjomniejsza, so ponta knia, z tej biblioteki tam cele jednore preczio. A pak je hotovo čitane, pak nic.
1: Nimo e-knihu môžeš jako član biblioteki tež online nové lexikon Brockhaus vúživač. To je zajímavé tež za šulerju. Jako ďalší poskytk naliči Josefina Rachelic z Mieszczanskej biblioteki.
2: Niko nové, náš Filmfriend, co to menuje, to je na streaming dátová banka, kdež so môže ja šelakore filmy a série vobladať a se spáčivým vúpokazom bezpłatne.
1: Przy wszystkich tutych poskitkach w e-bibliotece chce też dalej do szamantno otwarzenia w starym mieście wabić.
2: Biblioteka nie jest jedno już za knihy upoczczeno, ale też generalnie mistno co zetkać, co rozmawiać, noch ludzi zeznać, albo cele jednore kus wodczarstwić, a jednak prej biblioteka jako rum paj zromadności też.
1: Do biblioteki przychoda buchu se w opytowarze przeli mały imbys, so bychu mieli jeszcze dlie tam przebywać. Docła se woni nimo modernych, digitalnych możnościu też analogny rum za kni dale waża a przyja.
0: On na nowe poskytki mieszczanskiej biblioteki je nam przedstawiła Lydia Maciowa, a znano macie te Lust, se raz biblioteku tež vobladač, vopytač, narodovi tam nuc poladač. Abo tež se dojeć do Kamenca, tam maja tež vulku mieszczansku biblioteku, rune tak, kajž tež v Vojrecach.

0: Tukvilo przewiedzie sobie niemski tak mianowane dyczyn demence po całym kraju przewiedzie mu organizacje zjazki, a dalszy na przykład prewencyjskie zariadowania z obychu w okorości informowali, pod kotrych po informacjach ladanskiej sycze niemskiej, gdzie będzie 1,8 milionu ludzi czerpi. Maty Dżismauk jest so za to zajmował, jak dementnych pacjentów latają.
1: W Koszczanskiej Staruni Świętej Ludmile żyła Silvana Berszowa. Ona je od 2020 wiernica Ladanskiej Służby, a ma, kaž to praj, wózki zwisk z korostczu, kiż sokietro rozdzielnie wózkutkuje.
2: Jen dementne si myśli, bo nie młody człowiek, tam on dementne myśli si, co jest na noj jeszcze dzieciactwie, tam on si myśli swoje starsze jeszcze żywosu, a on dobył co wo nie starać. Also da wopraje kujde pa chelaki. Hanek meinscho je so in dich individualne na kujde wosobu moje reagovat.
1: To mienuje so validacja. A Silvana Berschowa poda so pšitem na runinu pacienta. Ona pokaza empatiju a spyta so prostče do situacije zanurič a ludzi s tym tiež zmirovač. A kak wopkaže ze situacije mi dež so dementne abo dementna raz vonkanieče zavudži?
2: Mus mojen pat mili, to so nam jena vobedlejaka bo prawdzie te spacjerumszwanie odrzuciła się. Tam smo pon dobili policję wołać. To są szonanka, bo to szodera wyszło. A te przywózne są culi, za moim GPS-sensor, bo je drasty się czynimo. To mu nie smiemy, dokąd mu to się blisko na nią rączyńczymy. Te przywózne to smiedzia, musmy dojednali. Tun senior ten GPS-sensor kupił. Po nie się czynu, a gdyż buch ona zasprzecz była, buchmy mu to syna zazwonili, a wun buchmy ladać, że ona je. Tu pacowa, że nic nie ospytwa po nie. To by okej tak.
1: Kruszczanska ladania je otevrena. W Niemskie pak mamy też staronie, ki su zaurene. Tam su dementni pacjenta w osiebie szkitani. Eva Kuschina z Kruszczyc je so 8 letowo w dementnich starowa od 2010 do 2018, jakoby za ambulantną służbu Maltesu popuczu.
3: Ja som jeho pacjento, ki su so jara dere u jest, dali, z tym ja zjastem rady z tymi ludźmi wończu, a to by mi jara ważne. Tykoż jeszcze gunny jen człowiek, demensny pacjent zwiecza sam nie bydli, tykoż to jo jara ciężko. A to by mi ważne, że są nie hibia. To ty zase powie to da, tyż do mozu. So sie ihn hiebe, hei.
1: Po letach ladania su pacienta Evu Kuschinu poprom steine saso spoznali?
3: Niko tre hei, du kisch ma tisch in dementen patient, ma es wird wo ko miki dich un wirsch, da ja so stau, aber gau nike stui. A niko tre sim so dobe, a kusche tisch in saso pschetstaj, ale ob to ja tak zle ne widzu, du kisch to ja wesele, to so mi lubi.
1: Wieso je Eva Kuschina tež nerjane bolestne vokomiki doživjava, ale mirnosć, empatia a zrozumenie sú stajne dobre gajkostče a při tutej korostči tež vážny liek.
0: Maty Dżismauk je so ladajo na tydžin demence ze skorostču zabirao, pod kotriž v Nimskini, že 1,8 milionu ľudí čerpi. 10 po napu 10.